Taihal malasjoh kui kui. Estop mi renato, estop mi sierranchat. Min tilinuh ilunchata, tan elima jo kaslu.